0: za kumura
1: yoyo
0: omame
1: pinamabe
0: gudi gudi
1: omame pinamabe
0: kabono pacho